0: Kosmo po polsku.
1: Das kann nicht weiter so gehen. Tak nie może być, naprawdę.
2: Fliege mit Ihnen, wo auch immer hin.
3: Wow, das ist ein Angebot.
4: Knut Abraham, koordynator niemieckiego rządu do spraw współpracy z Polską, gotowy polecieć z Henryką Mościcką-Dendys z polskiego MSZ-u gdziekolwiek zechce. To nieudawana harmonia, koordynatorzy obu rządów faktycznie dobrze ze sobą współpracują, ale w relacjach polsko-niemieckich oprócz tych dobrze funkcjonujących spraw jest jeszcze wiele do zrobienia. Stąd te słowa.
1: To tak nie może być, naprawdę.
4: A co tak nie może być? Otóż podczas tegorocznego forum polsko-niemieckiego w Berlinie wybrzmiała cała lista spraw do załatwienia. Ku zdziwieniu wielu, lista ta to przede wszystkim zadania domowe dla strony niemieckiej. Może fakt, że Niemcy byli gospodarzami tego spotkania, sprawił, że przez grzeczność nie wypisali oni listy zadań do odrobienia dla polskiej strony. W którym miejscu są stosunki polsko-niemieckie i co mówią o nich ci, którzy je współtworzą? O tym będzie ten podcast. Nazywam się Tomasz Kycia i zapraszam na...
5: Niemcy z bliska. Podcast Kosmo po polsku.
4: Na początek jednak mała prośba. Słuchasz nas pierwszy raz? Subskrybuj Kosmo po polsku i wracaj do kolejnych naszych odcinków. Zajrzyj też koniecznie na naszą stronę kosmopopolsku.de. I oczywiście poleć nas twoim znajomym. A teraz już naprawdę ruszamy. A skoro mowa o forum polsko-niemieckim, to warto w dwóch zdaniach dosłownie powiedzieć, czym to forum w ogóle jest. Otóż pewnie was zaskoczy, jeśli powiem, że pierwsze forum odbyło się już, uwaga, w 1976 roku. Wówczas w Bonn rozmawiali ze sobą Polacy z Polski Ludowej i Niemcy Zachodni. Format spotkań przez dziesięciolecia coraz bardziej zmieniał się w spotkania ekspertów z Polski i Niemiec, od społeczeństwa obywatelskiego, partnerstw miast, wymiany młodzieży, przez kulturę, gospodarkę, po politykę na najwyższym szczeblu. I tak było tym razem. W Ministerstwie Spraw Zagranicznych Niemiec w samym centrum Berlina przy Werdersche Markt spotkało się około 700 osób. Ekspertów i ekspertek, działaczy, szefów fundacji, dziennikarzy i polityków, słowem tych wszystkich, którzy na co dzień zajmują się wspólnymi sprawami Polski i Niemiec. Organizatorem spotkania była, jak zwykle, Fundacja Współpracy Polsko-Niemieckiej. Tegoroczne forum pod hasłem Sąsiedztwo w czasach zmian – 35 lat współpracy polsko-niemieckiej poświęcone było kluczowym pytaniom dotyczącym wspólnej przyszłości obu krajów, ale nie zabrakło też podsumowania ostatnich 35 lat, a to dlatego, że dokładnie 17 czerwca przypadała 35. rocznica podpisania polsko-niemieckiego traktatu o dobrym sąsiedztwie i przyjaznej współpracy. I dlatego realizacja tego traktatu była podczas forum jak sprawdzian. Co się udało, a co nie? Gospodarz spotkania, szef niemieckiej dyplomacji Johann Wadephul, powiedział zadowolony, że stosunki polsko-niemieckie przerodziły się w międzyczasie w dojrzałą przyjaźń. Ale, przyznał, Niemcy zbyt często patrzyli na Polskę powierzchownie i bez głębszej wiedzy o tym kraju. Koordynator rządu Niemiec do spraw polsko-niemieckiej współpracy Knut Abraham poszedł dalej i chwalił Polskę jako kraj rozwijający się szybko i dynamicznie, który już dawno nie jest dla Niemiec mniejszym partnerem, junior partner, ale po prostu równym partnerem. Również szef polskiej dyplomacji Radosław Sikorski podkreślał, że Polska nie wysyła do Niemiec już tylko taniej siły roboczej lub podwykonawców, ale wręcz przejmuje gospodarczą inicjatywę.
6: Coraz więcej polskich firm także inwestuje na rynku niemieckim. Podam tylko kilka przykładów. Polski producent taboru szynowego nabył niedawno zakłady lipskiej firmy Heiterblick. Dzięki polskiemu kapitałowi utrzymana została nie tylko sama fabryka, ale i marka handlowa oraz 250 miejsc pracy. Inna polska firma z branży Smart Cities dostarcza władzom Berlina usługi analityczne niezbędne do optymalizacji stref parkowania i planowania infrastruktury. Jej usługi nie tylko ułatwiają życie Berlińczykom, ale przyczyniają się do zwiększenia dochodów Berlina. Jeden z liderów polskiego rynku paliw ma w Niemczech ponad 600 stacji benzynowych i inwestuje w budowę 160 punktów szybkiego ładowania pojazdów elektrycznych. Polska firma z branży IT dostarcza w Niemczech usługi na potrzeby państwowej platformy chmurowej, z której korzysta administracja publiczna i instytucje badawcze.
4: Tyle minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski. Tegoroczne forum było jednak w większości spisywaniem długiej listy zadań domowych, w wielu przypadkach zadań od dawna znanych, ale wciąż nieodrobionych. I w większości, przynajmniej w tej części plenarnej tegoż spotkania, zadania te musiała zapisywać strona niemiecka. Minister Sikorski w obecności swojego partnera, szefa niemieckiej dyplomacji, przypomniał o pilnej potrzebie zadośćuczynienia żyjącym jeszcze ofiarom II wojny światowej.
6: Odchodzą ostatni świadkowie II wojny światowej. Wśród nich są osoby szczególnie doświadczone przez niemieckie zbrodnie, więźniowie obozów koncentracyjnych i robotnicy przymusowi. Mamy wobec nich szczególne obowiązki, zarówno w wymiarze moralnym, jak i materialnym. Więc uważamy, że Republika Federalna Niemiec powinna poważnie i szybko zmierzyć się z tym wyzwaniem.
4: Na ten apel Sikorskiego minister Wadefuhl nie mógł bezpośrednio odpowiedzieć, bo przemawiał jako pierwszy, ale dopytywany przez dziennikarzy podczas konferencji prasowej, kiedy Niemcy zrobią ten konkretny krok i wypłacą odpowiednie sumy zadośćuczynienia, Wadefuhl odpowiedział wymijająco, twierdząc, że Niemcy nie uciekają od odpowiedzialności za zbrodnie II wojny światowej, ale...
0: Die Gefahr, die wir in den nächsten drei Jahren haben...
7: Zagrożenie, z którym musimy się zmierzyć w ciągu najbliższych 3 lat, tak twierdzą nasze służby, polega na tym, że Rosja może rozpętać konflikt zbrojny z NATO. I do tego się wspólnie przygotowujemy. Jeśli do tego dojdzie, nie zawahamy się ani sekundę, by wspólnie temu przeciwdziałać. Tak właśnie działa odstraszanie. Na tym chcemy się skupić. Powtórzę, nikt nie chce umniejszać naszej odpowiedzialności za przeszłość. Jednak sytuacja na świecie jest tak poważna, że musimy teraz naprawdę wiedzieć, co jest najważniejsze dla wolności i dla naszej wspólnej, dobrej przyszłości. W tej kwestii jesteśmy ze sobą ściśle zjednoczeni.
4: Ta wypowiedź na pewno daje duże pole do interpretacji, ale czy dla polskiej strony jest ona zadowalająca? W tym miejscu polecam naszą rozmowę z polskim ambasadorem w Niemczech. Jan Tombiński w rozmowie z Kosmo mówi, że Niemcy się nie śpieszą z zadośćuczynieniem. Zachęcam do posłuchania całej tej rozmowy na portalach streamingowych lub na kosmopopolsku.de. A skoro była już tutaj mowa o obronności, warto dodać, że podczas forum w Berlinie zarówno Sikorski, jak i Wadefuhl podkreślali wagę podpisanej tego samego dnia w Warszawie umowy między resortami obrony narodowej. Odpowiedzialność za bezpieczeństwo to jeden z najważniejszych wspólnych celów Polski i Niemiec. Temat, który pojawiał się także w równolegle przeprowadzanych warsztatach eksperckich. Idźmy dalej. Po tej wywołanej już liście zadań domowych, chyba najwyraźniej zapisano na niej konieczność lepszych połączeń kolejowych między Polską a Niemcami. Mówiła o tym wielokrotnie Henryka Mościcka-Dendys, szefowa służby zagranicznej w polskim MSZ i przewodnicząca Rady do spraw współpracy z Republiką Federalną Niemiec.
1: Ci wszyscy z Państwa, którzy jeżdżą regularnie koleją między Warszawą a Berlinem albo Berlinem a Warszawą, a widzę tutaj osoby, które jeżdżą ze mną tym pociągiem od 30 lat, mają pewnie takie poczucie... że to jest ciągle ten sam pociąg, do którego wsiadaliśmy w 91, 3, 7, 2005. Państwo się śmiejecie, ale ja uważam, że to jest bardzo tragiczna historia. Bardzo często z pewnym rozbawieniem witam w Warszawie grupy przyjeżdżające z Niemiec, które miały okazję przejechać się na trasie Warszawa-Poznań albo Warszawa-Gdańsk albo Warszawa-Kraków i są zaskoczeni, jak nowoczesne są polskie pociągi i jak one są punktualne. No ale potem wsiadają do tego pociągu do Berlina i jakby na tej trasie czas się zatrzymał. Ci z Państwa, którzy dojeżdżają ze Szczecina albo z Drezna, mają to samo poczucie.
4: Według szefowej służby zagranicznej w polskim MSZ problemem jest niedoinwestowanie przygraniczne ze strony Niemiec.
1: Ale jak siadam z kolegami z Niemiec i słyszę, że środki na fundusze, na infrastrukturę kończą się przed mostem na Odrze, a polskie zaczynają się na tym moście, to gdzieś nam tego kawałka brakuje i to jest nieduży kawałek. Ale słuchajcie, po 45 roku na Odrze powstał jeden most. Znaczy, coś tu nie gra. Jeśli jesteśmy dla siebie ważni i chcemy się traktować poważnie, to musimy bardziej zwrócić na siebie uwagę. Polska jest do tego gotowa. I zadaję często niemieckim kolegom pytanie, czy wy jesteście do tego gotowi? Jeśli tak, to znajdźmy te pieniądze. One są.
4: Czy się znajdą? Koordynator niemieckiego rządu do spraw współpracy z Polską Knut Abraham bił się we własne piersi.
7: Musimy rozbudować sieć połączeń. Nie może być tak, że Niemcy opracowują program inwestycyjny w zakresie infrastruktury o wartości 500 miliardów euro, a tak ważne połączenia jak linie kolejowe do Polski nie są w nim uwzględnione. To nas musi niepokoić, ponieważ to dotyczy naszej przyszłości.
4: Kolejnym zadaniem do wykonania jest sprawa języka polskiego w Niemczech. Mówi Henryka Mościcka-Dendys.
1: W Niemczech musi nastąpić trochę inne zainteresowanie Polską. Bardzo bym chciała przestać jeździć po Niemczech, apelując do państwa, żeby język polski traktować nie tylko jako kraj pochodzenia polskich migrantów mieszkających w Niemczech, ale żeby on się stał językiem obcym w

0: 13 tysięcy osób, z czego 7600 osób uczy się polskiego jako języka kraju pochodzenia. A w czterech krajach związkowych wciąż nie ma żadnej oferty języka polskiego. Dlaczego język polski nie jest wprowadzany do powszechnych niemieckich szkół? Mówi nauczycielka polskiego w gimnazjum w Görlitz Agnieszka Korman.
1: On jest wprowadzany, my mamy szkoły, gdzie on jest, ale to są szkoły, których jest bardzo mało. Ta praca jest bardzo trudna. Ja panu powiem taki najlepszy przykład. W Saksonii i czeski i polski nazywane są tak zwanymi małymi językami. No to konotacja może być różna, prawda? Bo mało osób się uczy. No ale żeby byli chętni, to musimy to zaproponować. Kiedyś było, nie ma nauczycieli, teraz są nauczyciele, nie ma chętnych. Oczywiście, czym się kierują młodzi ludzie, wybierając drugi język obcy? Nie sąsiedztwem. Bo jeżeli się, nie wiem, 12-latek decyduje na hiszpański, no to nie dlatego, że to jest język światowy, tylko dlatego, że do Hiszpanii jeździ na urlop. Taka jest prawda. No to teraz my musimy zrobić wszystko. My musimy pokazać, po pierwsze, jakim my jesteśmy krajem i to można robić w różny sposób, a po drugie, my musimy pokazać, jaki plus to przynosi na przyszłość.
0: A plusem jest, według mojej rozmówczyni, wykorzystanie polskiego na przykład w biznesie. Ale by tak było, należy, zdaniem ekspertów, którzy spotkali się w Berlinie, uatrakcyjnić ofertę nauczania i przełamać stereotyp o tym, że język polski jest trudny. Trzecim dużym zadaniem domowym, które Polacy wpisali Niemcom do sztambucha, jest zniesienie kontroli granicznych. Apelował o tym w swoim wystąpieniu Radosław Sikorski, ale Johann Wadefuhl znów odpowiedział wymijająco, że za te kwestie odpowiada Ministerstwo Spraw Wewnętrznych. Trochę bardziej wychylił się koordynator niemieckiego rządu do spraw współpracy z Polską, Knut Abraham, który wpierw tłumaczył, skąd te niemieckie kontrole w ogóle się wzięły.
2: Odbyły się wybory do Bundestagu, a ważnym postulatem partii tworzących aktualny niemiecki rząd, w tym mojej partii, było wprowadzenie zmian w kwestii migracji. Wprowadzone kontrole graniczne miały na celu jasne pokazanie, że chcemy i wprowadzamy zmiany w polityce migracyjnej. Od ubiegłego piątku obowiązuje jednak unijna reforma ustawy o azylu i zgodnie z wszelkimi oczekiwaniami przyniesie ona pożądane efekty, a wtedy, jak twierdzi również niemiecki minister spraw wewnętrznych, pojawi się możliwość ograniczenia kontroli na granicach.
0: Tyle zadań domowych, jak widać i słychać, głównie dla strony niemieckiej. Z listy zadań domowych na pewno zniknęły niektóre polskie dobra kultury zrabowane przez Niemców podczas II wojny światowej. Zniknęły oczywiście w sensie zadania domowego, bo oczywiście zostały przekazane przez Niemców Polsce. Chodzi o średniowieczny rękopis z fragmentem hymnu Gauder Mater Polonia, który odkryto w Bibliotece Państwowej w Berlinie, a także o miniatury kolejowe i akcesoria z Muzeum Transportu w Warszawie i pierścień z pierwszej połowy XVI wieku przypisywany królowi Zygmuntowi I Staremu. Eksponaty przekazano uroczyście minister kultury Marcie Cienkowskiej. Podczas forum polsko-niemieckiego wręczono też nagrodę polsko-niemiecką za zasługi na rzecz porozumienia i współpracy między obu krajami. Otrzymali ją Słubicko-Frankfurckie Centrum Kooperacji oraz były ambasador Polski w Niemczech Janusz Reiter. To właśnie Janusz Reiter był pierwszym ambasadorem Polski w RFN po upadku komunizmu i był świadkiem podpisywania traktatu o dobrym sąsiedztwie i przyjaznej współpracy w Bonn. Zapytałem go, jaka panowała atmosfera przy podpisywaniu tego dokumentu w 1991 roku.
3: Był ogromny entuzjazm, chociaż sytuacja taka obiektywna, materialna była bardzo zła. Myśmy byli biednym krajem, potrzebowaliśmy pomocy, ale mieliśmy takie przekonanie o tym, że należymy do świata zachodniego, musimy o tym przekonać naszych sąsiadów. Najważniejsze, żebyśmy Niemców przekonali, to poszło dosyć łatwo. Niemcy mieli też interes w tym, żeby, że tak powiem, uznać Polskę za część świata zachodniego, bo dzięki temu ten świat zachodni stał się większy. To było wszystko naprawdę znacznie trudniejsze, ale myśmy mieli po prostu wtedy odwagę i fantazję. Też wszyscy byliśmy młodsi, może to dlatego, bo jak ludzie są młodsi, to mniej myślą o ograniczeniach, a się uważają, że wszystko jest możliwe i wtedy, może nie wszystko, ale bardzo wiele było możliwe.
0: Dzisiaj pan patrzy z doświadczeniem. Nie jest pan młodszy, jest pan starszy, ale patrzy pan z doświadczeniem, którego być może potrzeba także tym młodym dzisiaj. Gdyby miał pan im dzisiaj spisać taką listę to do Niemcom i Polakom, którzy dzisiaj tutaj na sali mieliśmy też...

0: młodych uczestników tego forum, którzy pytali o wiele rzeczy, gdyby miał pan im dzisiaj napisać, o co powinni zadbać?
1: No to można odpowiedzieć na 100 różnych sposobów. Ja bym radził przede wszystkim kupić mapę Europy i dobrze się jej przyjrzeć, a po drugie też wrócić do jakichś podręczników historii i poczytać, co się działo. Bo z tego, co jest w podręcznikach historii, czy w książkach historycznych i z tego, co jest na mapie, właściwie wszystko wynika. Dzisiaj Polska, co jest polskiej sensacją, nie leży między Niemcami a Rosją, tylko Polska jest częścią świata zachodniego z Niemcami. Inaczej się nie da. I to nie jest rzecz, która będzie trwała wiecznie, jeżeli my nie będziemy rozumieli, do czego to jest potrzebne. Więc, jak mówię, historia, podręcznik historii i mapa Europy. Każdy dzisiaj odpowiedzialny człowiek powinien jedno i drugie zdać.
0: Tak mówił laureat Nagrody Polsko-Niemieckiej za zasługi na rzecz porozumienia i współpracy między obu krajami Janusz Reiter. A więc podsumowując tegoroczne Forum Polsko-Niemieckie, kupujemy naszym dzieciom i młodzieży mapę Europy i zapraszamy ich do czytania podręczników do historii.
2: Niemcy z bliska na wyjście.
0: A w tym miejscu proponujemy dwie imprezy. Pierwsza dla Berlińczyków, Polish Art Week w Berlinie, która odbędzie się w dniach 22-28 czerwca i połączy sztukę współczesną, performance oraz muzykę eksperymentalną z Polski i całej Europy. Te interdyscyplinarne wydarzenia są ściśle związane z 7. już edycją festiwalu Avant Art i będą odbywać się w różnych miejscach w całym mieście. Więcej informacji znaleźć można na stronach Instytutu Polskiego w Berlinie. A dla mieszkańców nadrenii północnej Westfalii Manifesta 16 Ruhr albo też Manifesta 16 Ruhr to międzynarodowe biennale sztuki współczesnej, które odbędzie się od 21 czerwca do 4 października w regionie Zagłębia Rury w opuszczonych kościołach kilku miast. Tematem wydarzenia jest ponowne wykorzystanie dawnych budynków sakralnych jako miejsc spotkań i życia społecznego. Wśród ponad 100 artystów z 33 krajów znajdzie się 9 twórców z Polski, reprezentujących różne pokolenia i podejścia artystyczne, a w gronie kuratorów są także Polacy. Także tutaj więcej informacji znajdziecie na stronach Instytutu Polskiego, tym razem tego w Düsseldorfie. I to wszystko w tym wydaniu. Gorąco Was zachęcam do podawania nas dalej. Polecajcie Kosmo Waszym znajomym. Piszcie do nas Wasze uwagi i komentarze, czy to na Facebooku Kosmo po polsku, czy to mailem. W opisie każdego podcastu znajdziecie adres naszej redakcji. A teraz za uwagę dziękuję twórcy tego wydania, Adam Gusowski i Monika Sędzierska w redakcji i mówiący te słowa Tomasz Gycia. Do usłyszenia.
2: Niemcy z bliska. Podcast Kosmo po polsku.
0: Słuchasz nas w radiu? Świetnie. A co jeśli przegapisz? Albo nie masz możliwości słuchania nas codziennie właśnie o tej porze? Zapraszamy Cię do podcastów. Podcast to takie radio na wynos. Wystarczy zainstalować sobie na własnym smartfonie jedną z wielu aplikacji podcastowych typu Spotify czy ARD Sounds i zaabonować Kosmo po polsku. Oczywiście za darmo. Jesteśmy dla Was codziennie o każdej porze dnia i nocy. Podcasty to takie radio na wynos. Możecie nas słuchać, kiedy chcecie i dowoli. Serdecznie zapraszam.
3: Kosmo po polsku.

0: Kosmo po polsku.
1: Słuchasz nas w radiu? Super. Ale co jeśli przegapisz? Spokojnie. Kosmo po polsku to też podcasty. Możesz nas zabrać na spacer, do auta, a nawet pod prysznic. Choć to na własną odpowiedzialność. Radio bez limitu. Spotify, Apple Podcast. Wybierz swoją aplikację i słuchaj ile chcesz.